folks. Here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.

Zvonečka, což je názvo Rano, rano, ranušinko. Rano, rano, ranušinko, rano po ruše, kaka, rano po ruše. Moraj, teraz spróbujemy jeszcze raz. Rano, rano, ranušinko, rano po ruše, kaka, rano po ruše. Teraz wszystkie razy.